ojciec do blanie, a woniał po mamę. A teraz keć, mamusz, 55. Zrazu ich nie, co nam czas pożycia.